0: sama.
1: Best muzka!
2: Strična muzka!
3: Narodna muzka!
2: Party muzka! Staj! To je Best FM.